0: Tiny High. Hot Latino Chart.
1: In Patricia Pangeršič.
2: Le še nekaj najboljših latino hitov nam je ostalo in izvedeli bomo, kdo kraljuje v samem vrhu ta teden. In tole je že deveto mesto tega tedna. Nacho, Manuel Turizo, Dejalo.
3: Ya te acostumbraste a que esa persona nunca ponga de su parte para comprenderte y mucho menos para darte lo que necesitas.

0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Hot Latino Chart. S vami je Patricia Pangerši.